0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór. Good evening. Welcome. Tonight, with special songs, we would like to pay tribute to heroes of Warsaw Uprising 1944, who fought for Poland's freedom and independence from German brutal occupation. We have to remember those bloody days so they don't come again. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj chcemy uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, którzy walczyli o honor i wolność Polski z niemieckim brutalnym okupantem. Program wypełnią pieśni opiewające powstanie i jego bohaterów, a wprowadzi nas do tematu pieśń Polska.
2: O Polsko, święte Twe imię, po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojcach mych domu. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano Tobie. Mówiono, że jesteś święty, mówiono, że leżysz w grobie. Podobno w lesie za rzeką ktoś padł od sołdackiej kuli. Podobno kogoś kozacy na śnieg wywlekli w koszuli.

Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie o 5 po południu, 3 października 1944 roku upadło. Było to wystąpienie zbrojne Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, a politycznie przeciwko ZSRR z zamiarem opanowania miasta przed wkroczeniem do niego Armii Czerwonej. Było największą operacją wojskową stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną przeciwko wojskom okupacyjnym. Marsz Mokotowa, muzyka Markowski, słowa Jezierski, a śpiewa Józef Wojtan i chór oraz orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Ireneusza Łojewskiego.

Nocą słyszę, jak coraz bliżej, drżąc i grając, krąg się zaciska. A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, wychuszczał.

karabinie, z głową ciężką na karabinie. Obskoczony przez zdarzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół. Głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas czarną łapą. Piersi zgniecie czas czarną łapą. Nocą słyszę, jak coraz bliżej, drżąc i grając, krąg się zaciska. A mnie przecież strój rzeźbił.

0: życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło. Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało. Wielkie sprawy głupią miłością.
1: Szturmówka, muzyka Jan Ekier, słowa Stanisław Ryszard Dobrowolski, wykonawcy Tadeusz Woźniakowski, chór i orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Kołaczkowskiego.

Podzielę się z Państwem wierszem nieznanego autora pod tytułem Warszawa. W trzech tych zgłoskach żywe serce bije i tętni krew gorąca Polaków miliona. Nie, nie poszła na marne szaleńcza obrona. Warszawo, wróg cię gnębi, lecz twa sława żyje. W ranach zgliszcz, bliznach ruin i dymie pożarów broniłaś się wspaniała, twarda i niezłomna. I choć cię przemoc wroga dławiła ogromna, nie opuszczałaś dumnie bronionych sztandarów. Ze świętą furią w oczach, z ogniem czynu w dłoni, walczył w twojej obronie kwiat polskiej młodzieży. Płomień męstwa w ich sercach jak burza się szerzył, kiedy rozległ się okrzyk: Warszawo, do broni! Noc za nocą płynęły w ognia blaskach krwawych, dzień za dniem pośród walki krwawej i zażartej, i ciągle dumny stygmat odwagi upartej nie schodził z czoła twardej, niezłomnej Warszawy. Warszawa, w krótkim słowie żywe serce bije i jasno jak głos spiżu dźwięk nadziei brzmi, że trza namieno wiary w jasne jutra dni, co przyjdą po dzisiejszej strasznej poniewierce. Modlitwa.

Pałacyk Michla, muzyka nieznanego autora, słowa Szczepański, wykonanie Adamczewski, chór i orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Kołaczkowskiego.

You are listening to the Polish program of WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and IdeaStream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Tonight we are paying tribute to Hero of Warsaw Uprising. Chłopcy silni jak stali.

Mała dziewczynka z AK. Muzyka Markowski, słowa Jezierski, a śpiewa Józef Wojtan i chór, oraz chór i orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Ireneusza Łojewskiego.

przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł.

Hej, chłopcy, bagnet na broń. Słowa i muzyka Krystyna Krachelska. Warto przypomnieć, że Krystyna Krachelska pozowała do warszawskiej syrenki. Walczyła w Powstaniu Warszawskim i w Powstaniu Warszawskim zginęła. Wykonanie Jerzy Sergiusz Adamczewski, baryton oraz chór i orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego.

Warszawskie dzieci. Słowa Stanisław Dobrowolski, muzyka Andrzej Panufnik, a śpiewają dzieci z Laszko Brodą.

cytuję dowódcę Armii Krajowej. Żołnierze stolicy, wydałem dziś upragniony przez was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemieckim. Po 5 blisko latach nieprzerwanej i twardej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji, stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by ojczyźnie przywrócić wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach polskich. Ballada powstańcza, śpiewa bas Kazimierz Kowalski.

Dziękujemy za wspólne spotkanie w niedzielny wieczór z pieśnią powstańczą. Thank you for sharing your evening with us. Please join us every Sunday over WKSU, HD4, IdeaStream Public Media. This is Eugenia Stolarczyk. Thank you and good night. Dobranoc.